Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana ponkon, ke wiase anka sanka wiase nyina sa drink ajegon. Ejet ya to, fire dead the buttons.